0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.

piekła brand, baby. Odchodzamy precz, mam w pi, yeah. Wiem, kam si to namierzy.